0: Kva je pizda? Kva kaj delaš?
1: Ba tako, no. S punco se malo kvarjam pa to.
0: Kva? Žgeš pa to, ha? Skos?
1: Ja, kar je.
0: Skaj zjeban?
1: Čistaj.
0: Kaj pa kaj, alko pa to pije, tako
1: je? Ja, kar, malo preveč.
0: Skaj sfukan?
1: Čistaj, spoh ne vem več, kako funkcioniram.
0: Čiki? Skadiš kakšen čik?
1: Ma tako, ene, dve škatli na dan, pizda.
0: Skaj zjebam, pizda?
1: Ja, čistaj.
0: Saj zreš kaj, pizda?
1: Bel slabo, stari.
0: In?
1: Tako, bel.
0: A se sfukan kaj pa?
1: Ja, sfukan sem, ja.
0: A kaj spiš saj, kurac?
1: Ne, stari, ob sedmih zjutri hodam spat, stari.
0: Evo te. Skaj sfukan?
1: Neko mi uči držim odprte, stari.
0: Radio Študent.
1: Čist, zjeban radio.